Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ale przyznaj, Asia,
1: że
0: on chyba brzmi na takiego coś bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max. Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Gramy mundialowo na sportowo. Daj, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
1: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal. Taki mecz będzie rozgrywany.
0: Francja-Senegal.
1: Francja-Senegal.
0: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

0: informacje z regionu za chwilę o 6:00 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Mati Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mu mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki, braki i fryzura fresh u Matiego Cash. Max.
2: 18:00 w RMF Max. Szybko najważniejsze informacje. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej, ale w najbliższym czasie ceny benzyny, ropy i gazu mogą rosnąć. To dlatego, że przestaną obowiązywać przepisy obniżające akcyzę na paliwo. Co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
3: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5 zł 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
2: Tyle Igor Skrzypek, a teraz bardzo niepokojące dane. 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej, dłużej niż wynikało to z badania przeprowadzonego jeszcze 4 lata wcześniej. To oznacza, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojego życia. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i wideo online oraz przeglądaniu mediów społecznościowych. Teraz stolica Pomorza. 27 czerwca w Gdańsku ruszy przebudowa węzła Hucisko. Będzie też wymienione torowiska tramwajowe. Dwa dni później rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności w śródmieściu pomorskiej stolicy. Mamy ważne informacje dla mieszkańców i turystów. W związku z remontami zmieni się lokalizacja wydarzeń, w tym jarmarku Świętego Dominika, także sposobu organizacji parkowania dla mieszkańców.
4: W związku z tym, że właśnie mamy remont podwala przedmiejskiego, w tym roku jarmark Świętego Dominika, czyli w tym największym czasie tych 3 tygodni jarmarku, ale też przygotowania, nie będzie występował na długich ogrodach. Nie będziemy zamykać na rzecz jarmarku Świętego Dominika tej ulicy. Jarmark przeniesie się na targ węglowy. W tym roku te specjalne parkingi dla mieszkańców będą na podwalu staromiejskim, na Lawendowej, Rycerskiej i Rajskiej przy Nocie.
2: Mówił Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Do gry w piłkarskich mistrzostwach świata wchodzą drużyny z grup G i H, w tym zaliczana do grona faworytów turnieju Hiszpania, która kilka minut temu rozpoczęła mecz z debiutantem na turnieju, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Grę na mundialu zaczyna też Iran, który gości w USA po miesiącach spekulacji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. Za pół godziny w RMF Max mistrzowski flash sportowy.

0: wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08.
1: No
0: tak,
1: nie? Już nie przesadza, jakiej 8? 6:08.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 8:06, ale
1: nie.
0: Dzisiaj nie, 6:08. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 000 w trakcie meczu do 2 000 000.
0: I wiecie dlaczego, Aśka, będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.

0: wiem, że za dwa tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6.17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed rzecznikiem praw dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 18 po 6.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Gotowi na najbardziej...
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: I po reklamie.

0: Sinclair w RMF Max w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz płonkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem 6.30.
0: Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek. Miesza mi się to.
1: To nie aj, to aj, siameus. A siameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików.
0: No.
1: I ten kaucjomat sam sobie,
0: wyobraź
1: sobie, najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddajesz.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co marzy, on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: to jest ten legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców, internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach. Jaki limit by im odpowiadał?
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. Max.
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy ekran.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień. Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Ale tak, ja się wierzę, nie musimy tego powtarzać.
0: A kto nam robi dobry dzień?
1: Rihanna!
0: A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
1: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Są problemy.
0: Więcej o tym już za parę chwil.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
0: Słuchacie RMF Max.
2: A teraz najnowsze raporty z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
3: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
4: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
2: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. Świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio, w 15 stopni w Suwałkach, to najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie, no i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
0: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF Max.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wczoraj poranne ćmy się cieszą przed słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja, wkraczamy w etap wysypu truskawek. No. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne truskawki. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

0: Użel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych trzech stówkach, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. 300 nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.

0: zamknięty zakład pracy.
1: Ach, to całe szczęście.
0: Może zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. 6:30 na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
1: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywa weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
0: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
0: Michał, jak nam u Ciebie świat?
2: A w porządku.
0: Co?
2: Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
0: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300. Kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści. Ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę. Jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
0: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
1: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu?
0: Malogusto.
1: Michał, szybko.
0: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
1: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 wyobronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal,
0: a tu drybluje Koulibaly. To już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Koulibaly uderzył. Gol!
1: Koulibaly to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany?
0: Drewniany. Koulibaly.
2: Instrument.
1: Piłkarz. Jest to trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
0: Zwłaszcza, że rozgrywa Thiebaud Diéné. Senegalczycy w ataku. Jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebaud Diéné. I gol!
1: Thiebaud Diéné to piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami?
2: Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
0: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.
0: A właśnie, nie.
1: Truska.
0: Czyli coś do jedzenia, Thiebaud Diéné.
1: Stuwa dla Ciebie, Michał.
0: Kurczak z ryżem spowodował, że jesteś biedniejszy, ale truskawki z makaronem, stuwa na pewno wystarczy.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jakby to reprezentacja Niemiec tańczyła. Jezus Maria, David Guetta, Alok i Stich Figel. To jest nowość. Nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ja to widzę.
0: Będzie
1: do tego,
0: jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia. Faraończycy. Więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj, a kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Lepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw.
10: A jak nie trafisz?
11: Dla ciebie 500 zł.
12: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucam.

0: Dają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Polega, dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie, 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj. MAX 7327.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A no jak właśnie, się właśnie rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max za 4 minuty. Bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem?
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Najświeższa i sprawdzona informacja w pigułce tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła ósma, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
3: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
0: Słuchacie RMF Max.
2: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
4: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
2: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
5: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafinariach Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
2: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: To właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padł także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
6: Oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu RMF Max.

0: Rapowa klasyka gatunku, proszę Państwa. Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia. Ja, mogę być ja. Nie ma problemu. 8, 11.
0: 12 prawie. Tak. Po 8. No.
1: Asia chciała Wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia mają Sirek Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj Ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale...
0: Nie podoba mi się.
1: Musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć. Hmm,
1: no to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło na błysk. Wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy.
0: Czarny papier.
1: A eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. Znaczy do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki. Super nis.

0: wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Nasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Fakt, czyli D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały i tropikalne noce. W końcu. Tropikalne to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Hity na Maxa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max. 21 minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: O, te takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No, ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
9: I po reklamie.

0: ona jest fajna. Olivia Rodrigo z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, opłaca się. Na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz wchodząc do gry wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Cheers.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Jest wtorek, 16 czerwca, godzina 9. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Paulina Gołąb, zapraszam. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
1: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
2: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
1: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
0: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Najbardziej prawdopodobny termin wyborów w Krakowie to połowa września, a nie jak wcześniej zakładano końcówka sierpnia. Wszystko przez protesty referendalne, które ten termin zmieniły. Dokładną datę ogłosi niebawem premier Donald Tusk.
4: Gdyby patrzeć tak na przepis wprost, on mówi o tym, że wybory powinny być zarządzone w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny, czyli tak naprawdę od ogłoszenia wyników referendum, co by skutkowało tym, że powinniśmy się spodziewać pod koniec sierpnia. Ale słyszałem, że tutaj są też inne interpretacje i nie mniej je oceniać. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, i wskaże termin. Pojawiają się też daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
0: Wyjaśniał Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. We fleszu RMF Max o 9:00 teraz o sukcesie białostockich lekarzy. Uratowali bowiem pacjenta z rozerwanym kręgosłupem szyjnym. Dużą zasługę mają tutaj lekarze kliniki neurochirurgii USK w Białymstoku.
5: Trafił do nas pacjent, który doznał urazu głowy i kręgosłupa szyjnego. Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Natomiast pacjent już miał niedowład kończyny górnej. Ten jego stan neurologiczny się właściwie, można powiedzieć, pogarszał.
0: Mówił profesor Tomasz Łysoń, szef kliniki neurochirurgii USK w Białymstoku. Ponad 900 km kwadratowych dna Morza Bałtyckiego zostało zbadanych pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych. Sprawdzano 4 newralgiczne lokalizacje w regionie.
6: To była Głębia Gdańska, Rydna Słupska i wrak statku Franken. Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej. Bo o Frankenie sprawdzenie, na ile paliwo w zbiornikach i jak długo mamy spokój z tym paliwem.
0: Mówił Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdyni. I na koniec tego flesza zaglądamy jeszcze na ceny na stacjach paliw. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, benzyny 98 6 zł 52 grosze, a diesla 6 zł i 37 groszy.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: W dzień czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Pogoda w przeważającej części kraju niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Warunki dobre prognozowane są w Poznaniu, Zielonej Górze i Wałbrzychu.
3: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
7: Ale proszę Państwa, dzisiaj się będzie działo na Mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
8: Ale północ to już trochę jutro.
7: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
8: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
7: Tak. Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

0: Jest ogień zdecydowanie, Shimza Fire Fire w RMF Max. Takim świetnym klimatem kilka chwil po dziewiątej zaczynamy wtorkowe wydanie najlepszego programu do słuchania w pracy. Z poniedziałkiem daliśmy radę, no i wtorek też ogarniemy. No to byle do obiadu. Piotrek Świderski, dzień dobry i zapraszam. Do 13 popracujemy sobie razem. A co więcej, już za chwilę w Muzycznym Towarzystwie Dua Lipy, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Tu jest RMF Max.
20: To co grają to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hity na maksa.
19: RMF Max. Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

jego Sofia Loren w RMF Max. Było przed chwilą o pięknej kobiecie, to teraz będzie o przystojnych mężczyznach. Konkretnie to o piłkarzach grających obecnie na mundialu. Czytam właśnie, że specjalne narzędzie AI porównało rysy twarzy piłkarzy z matematycznym ideałem harmonii i wyszło, że najlepszy wynik uzyskał Rodrigo de Paul z Argentyny, ponad 74% zgodności. Tuż za nim uplasował się Niemiec Kai Havertz, a podium zamknął Anglik Noni Madueke. Wysoko w rankingu byli też m.in. Neymar, Bellingham czy Bruno Fernandes. A Cristiano Ronaldo? Cóż, AI nie było dla niego zbyt łaskawe i umieściło go dopiero na miejscu 45. No ale pewnie to tylko dlatego, że sztuczna inteligencja wzięła akurat fotkę, gdzie nie miał ułożonych włosów na żelu.

0: słyszy, że ten numer zostanie z nami nie tylko przez lato i wakacje. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. A dzisiaj w kalendarzu mamy coś takiego jak Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Serio, można sobie sprawdzić. No i skoro u nas w Maxie jest taka rodzinna atmosfera, to może by ktoś chciał przelew na 25 tysięcy złotych? Wystarczy, że wbijecie się do naszej zabawy, szyfr do wygranej. Najlepiej teraz, bo za chwilę pewnie czymś innym zajmiecie i zapomnicie. W treści SMS-a wpisujecie MAX i wysyłacie go na numer 7327 za 3,69. Dzięki temu będziecie mieć szansę po południu na 25 koła. Takie to proste. No i jeszcze za 2 godziny podpowiem wam, od jakiej cyfry zaczyna się dzisiejszy szyfr, żeby było jeszcze łatwiej. Hasło MAX pod 7327.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: I po reklamie.

W dzień czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum do

23 na zachodzie i południu. Pogoda w przeważającej części kraju niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Warunki dobre prognozowane są w Poznaniu, Zielonej Górze i Wałbrzychu.

tym nagraniu można na chwilę odlecieć myślami gdzieś daleko. Back to Friends is Somber na antenie RMF Max. No a teraz pora wrócić na ziemię, bo właśnie mi się wyświetliło, że przeciętny Polak spędzi na surfowaniu w internecie, uwaga, aż 26 lat. Nawet 1/3 życia możemy spędzić na przewijaniu TikToka czy oglądaniu filmików na YouTubie. Trochę to przerażające, ale według badań dziennie jesteśmy online przez ponad 5 godzin. Nie wiem jak wy, ale ja chyba pomyślę nad jakimś detoksem od socialów. Choć na pewno nie od muzyki. Modelki ich lubię cię jak lato teraz, a za chwilę Taylor Swift. Shake it up.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: We Flaszu RMF Max czas sprawdzić prognozę pogody. Najcieplej będzie dziś na południu kraju i na zachodzie. 22 stopnie pokażą termometry w Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. 20 stopni zobaczymy w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, 19 w Łodzi i Szczecinie, a 18 w Warszawie i Trójmieście. 17 stopni pokażą termometry w Zakopanem i Białymstoku, a 16 w Olsztynie i Suwałkach. Na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: 10 za nami, kolejny flash i pogoda za godzinę, a teraz wracamy do hitów na maksa. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Tak, zagra wam na dobry początek. No to co, może zróbmy sobie takie małe wtorkowe tyry-tyry. Piotrek Świderski, dzień dobry raz jeszcze, tu najlepszy program do słuchania w pracy, byle do obiadu w RMF Max.

4 pory roku i Wiktor Waligura w RMF Max. Do mojej ulubionej pory i pewnie większości z was również zostało niespełna 5 dni. W niedzielę, dokładnie o 10.26, przywitamy astronomiczne lato 2026. A teraz, we wtorkowym Byle do obiadu, przywitajcie się z Mariah Carey i Busta Rhymes. Ich I Know What You Want to nasza dzisiejsza muzyczna perełka. Dajcie koniecznie głośniej, poczujcie klimat początku lat 2000 na antenie RMF.

0: Where is my husband w RMF Max? No, jak się ma taki głos jak Ray, to chyba się go ubezpiecza na grube pieniądze. W końcu dzięki niemu zarabia. To teraz, słuchajcie, mam coś wymagającego dużo mniej wysiłku. Nie trzeba śpiewać, nie trzeba nawet mówić. Wystarczy wpisać jedno słowo. Pewnie się domyślacie niektórzy, o jakie chodzi. A jeśli nie, to ja z przyjemnością podpowiem. Słowo Max na numer 7327. Owszem, kosztuje to 3,69. Okej, ale w zamian szansa na dużo, dużo więcej. Bo przecież inaczej bym was nie zachęcał, co nie? 25 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj po południu. A teraz dodatkowo przez 10 minut każde zgłoszenie to 800 dodatkowych losów w walce o finał. Bierzecie? No to ślijcie. Max na 7327. RMF Max. RMF Max. A jak coś bonus działa również na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: I po reklamie.

Bardzo dobry vibe na wtorkowej zmianie. Ogarniają nam Gips, Kukon i Jonathan. Prosto z nowego krążka Gipsa. Ty masz w RMF Max. A Gipsa właśnie będzie można zobaczyć w akcji w tym sezonie na kolejnym festiwalu w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Wydarzenie z jego udziałem dokładnie w sobotę 15 dnia sierpnia. Natomiast w tą najbliższą sobotę 20 czerwca w strefie 57 zagrają Bambi, Young Iggy, Hubert, Żabson, Aster i Młody West. No i jeśli chcielibyście się wybrać na to wydarzenie, albo możecie sobie oczywiście kupić bilet, albo możecie go też wygrać u nas na antenie. Jak coś, wejściówki do strefy 57 w Przytkowicach na najbliższą sobotę będą do zgarnięcia po 17 w programie Kanał Nadawczy. Rozdajemy je codziennie, więc bądźcie czujni. W sobotę w strefie 57 m.in. Bambi, Young Iggy i Młody West, a teraz w Maxie Keira.

0: Let's go!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl.

0: /zdrowe-finanse.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: We Flashu RMF Max czas sprawdzić prognozę pogody. Najcieplej będzie dziś na południu kraju i na zachodzie. 22 stopnie pokażą termometry w Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. 20 stopni zobaczymy w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, 19 w Łodzi i Szczecinie, a 18 w Warszawie i Trójmieście. 17 stopni pokażą termometry w Zakopanem i Białymstoku, a 16 w Olsztynie i Suwałkach. Na północy i północnym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.
2: RMF Max.

0: ale co ma to nadal tak świetnie brzmi? Lilywood and the Prick, Brian C. w remiksie Robina Schulza za nami w RMF Max. A teraz jeszcze dodatkowo przekażę wam świetne info na temat naszych przezdolnych polskich tenisistek. Magda Linet awansowała z 60 na 48 miejsce w rankingu WTA. Wyraźnie awansowała także Katarzyna Kawa ze 143 na 120 lokatę. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a Maja Chwalińska, która ostatnio dostarczyła nam tyle emocji, jest 21. No to nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić pana Mariusza Pudzianowskiego o komentarz.
1: Polska Gório!
0: Fajnie by było, jakby poza odbijaniem w kopaniu piłki też nam zaczęło lepiej iść, ale no nie można mieć wszystkiego. Dawid Podsiadło teraz w Maxie.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziś w Polsce spodziewamy się dużego zachmurzenia, choć miejscami pojawiają się przejaśnienia. W północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są lokalne burze. Temperatury będą się wahać od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez około 19 stopni w centrum do 23 na zachodzie i południu. Pogoda w większości regionów może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jednak w Poznaniu, Zielonej Górze i Wałbrzychu prognozowane są korzystne warunki.
2: No jasne, że tak. Bledka, norweskie trio Bounce'a, czy między innymi Alogikalit, właśnie ich hity usłyszycie na dobrą rozkrętkę 11 w RMF Max. Tutaj cały czas byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z wami. Siemanko ponownie, cześć.

0: nudne, to jest po prostu Dive Into Me, Alok i Khalid. Takich trzech, jak i dwóch, to już byśmy mieli kolejkę, więc mówię tylko wam, bo przecież obiecywałem. Mam dla was pierwszą cyfrę z tego szyfru, co to go trzeba odgadnąć, żeby otworzyć walichę, bo mam nadzieję, że pamiętacie, że w środku mamy dla was 25 tysięcy złotych. Uwaga, dziś szyfr do wygranej zaczyna się od cyfry 9. Tyle już wiecie i jeśli do kogoś z was po południu zadzwonimy, być może właśnie do ciebie mówię, tak, to już będziesz miał, będziesz miała troszkę łatwiej, tylko zapamiętaj albo zapisz 9 na początku. To teraz jeszcze przypomnę, że aby wejść do gry, trzeba w treści SMS-a wpisać hasło Max i wysłać je na numer 7327 za 3,69. 25 tysięcy czeka. RMF Max. A w kolejce na naszej Maxowej Playce czeka jeszcze Harry Styles ze swoim As It Was.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
7: masz. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Laksi i rewelacyjny Kungs za nami w RMF Max. Reprezentacja Kataru na mundialu może nie gra jakiejś rewelacyjnej piłki, ale w ich pierwszym meczu na tym turnieju udało im się zremisować 1-1 ze Szwajcarią. Strzelcem wyrównującego gola dla Katarczyków był niejaki Boualem Chouchi, który tym samym zagwarantował sobie, swojej rodzinie i pewnie kilku pokoleniom do przodu naprawdę solidną poduszkę finansową. Słuchajcie uważnie, za tego gola katarski fundusz inwestycyjny nagrodził go 3 milionami dolarów w gotówce i Rolls Royce'em wartym ponad pół bańki dolarów. A ciekawe, co się stanie, jak uda im się wygrać mecz. No nawet nie chcę myśleć. Ale jak są wyniki, to i nagroda się należy. Na szczęście nasze chłopaki nie mają takich problemów, bo by się znowu jeszcze pokłócili o premię.

0: dawna, to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
3: Let's go. Sounds good.

0: fajne z nich ziomki. To MGK i Wiz Khalifa w RMF Max. Wczoraj co prawda tym fajnym ziomom nie udało się wbić do najlepszej dychy notowania Hot Bands, ale może dzisiaj po 20 dzięki waszemu wsparciu się uda. Strona rmfmax.pl, tutaj możecie głosować i też przy okazji za aktywność zgarnąć unikatowe, bezprzewodowe słuchawki od RMF Max. rmfmax.pl, zakładka Hot Bands.
1: Dziś w Polsce spodziewamy się dużego zachmurzenia, choć miejscami pojawiają się przejaśnienia. W północno-wschodniej części kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są lokalne burze. Temperatury będą się wahać od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez około 19 stopni w centrum do 23 na zachodzie i południu. Pogoda w większości regionów może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jednak w Poznaniu, Zielonej Górze i Wałbrzychu prognozowane są korzystne warunki.
2: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

mistrzowie w swoim fachu. Swedish House Mafia, szwedzka mafia, Wait So Long, jeszcze przed 12 w RMF Max. O pełnej wleci kolejny flash i pogoda. A teraz słuchajcie, mam dla was jeszcze zaproszenie na mega wydarzenie w pierwszy i drugi dzień wakacji. 27-28 czerwca, Stadion Legii Warszawa, OSI All Star Festival, czyli jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. Na scenie będzie okazja zobaczyć tam w akcji m.in. BDS-a, Sobla, White'a, Japsona, Bambi, Malika i Young Jego. Mówię wam o tym, bo mamy nad tym eventem patronat i oznacza to, że już wkrótce, na dniach, będziemy rozdawać wam bilety. Dlatego też polecam słuchać nas uważnie i w miarę możliwości zaglądać co jakiś czas na nasze maksowe sociale. Warto, naprawdę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
14: I po reklamie.
1: Playlista, co zrobić dzień.
15: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Chmury na niebie przeważają w całej Polsce, jedynie miejscami na Pomorzu, w okolicach Nowego Sącza i Rzeszowa możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Opady deszczu możliwe są na północy i północnym wschodzie kraju, także w centrum. Południowy zachód dziś od deszczu odpocznie. Na termometrach od 15 stopni w Koszalinie, 16 w Olsztynie i Suwałkach, 17 w Bydgoszczy, 18 w Warszawie i 19 w Szczecinie oraz Łodzi. 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu i 22 w Zielonej Górze.
17: No to uśmiech poproszę. Już po 12:00, połowa wtorku za nami i teraz będzie tylko z górki. Cały czas słuchacie RMF Max i byle do obiadu. Piotrek Świderski po tej stronie. Jeszcze przez godzinę wam potowarzyszę z przyjemnością. Zapraszam. Dub Dogs, Fizzo, Zark. Tak zaczniemy popołudnie w Maxie.

0: powie wam, będzie to namiętnie grane przez wakacje na imprezach David Guetta i Alok. No ale żeby móc sobie pozwolić na urlop w jakimś wypasionym kurorcie, to wiadomo, trzeba trochę odłożyć, normalna rzecz. Jeszcze jak to jest Egipt, to da się udźwignąć, ale jak ktoś by chciał się szarpnąć na Juratę albo jeszcze lepiej na Kołobrzeg, to tutaj trzeba wziąć się do roboty albo wygrać dzisiaj kasę w RMF Max. Ja naprawdę nie wiem, kto się na to zgodził, ale mam sygnał, że mogę. Uwaga, od teraz przez tylko 10 minut wasz SMS da wam 1270 szans na finał o 25 tysięcy złotych. Tak więc, kto chce dzisiaj spróbować odgadnąć szyfr do walizki, niech wysyła teraz Max za 3,69 na numer 7327. 1270 dodatkowych szans na dzisiejszy finał złapiecie również na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: I po reklamie.

Piękny czas się zacznie dla tych wszystkich, którzy już wkrótce będą kończyć pracę na dzisiaj. Wiktor Waligura w RMF Max. A jeszcze piękniejszą zagrywką popisała się firma Levi's, znana w Polsce po prostu jako Levi's. Są, słuchajcie, sponsorem jednego ze stadionów, na którym rozgrywane są mundialowe mecze. No i FIFA na czas trwania tego turnieju kazała im zasłonić logo, ponieważ nie są ich oficjalnym sponsorem. Grzecznie się posłuchali oczywiście, owinęli je białą płachtą, ale zrobili to tak sprytnie, że na wszystkich kontach w swoich socialach zmienili na taki właśnie awatar i napisali, że na pewno bankowo nikt się nie domyśli, o kogo chodzi. Dzięki temu poszło to takim wiralem w sieci, że teraz mają darmową promocję na całym świecie. Cóż, tym razem FIFA 0, Levi's 1. RMF Max, RMF Max. A tak swoją drogą, to jak oni by mieli sponsorować? Co, piłkarze by w jeansach latali? Airbox Graceland teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: Suwałkach, 17 w Bydgoszczy, 18 w Warszawie i 19 w Szczecinie oraz Łodzi. 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu i 22 w Zielonej Górze.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

spokojnie, bujające razem z Dadym Jankę, Con Calma w RMF Max. No to ja wam życzę spokojnej reszty zmiany, jak najszybszego fajrantu. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dzisiejsze wtorkowe byle do obiadu. Ja wracam do was jutro o tej samej porze. Słyszymy się jak zwykle po 9:00 w najlepszym programie do słuchania w pracy. A za chwilę z wami Fiołas, program I Wszystko Gra. Trzymajcie się, na razicho, cześć!

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą wszystkie paluszki Beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: I po reklamie.

0: A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 6 dni, a na bardziej wakacyjną aurę za oknem będziemy mogli liczyć już od czwartku, choć już jutro zrobi się przyjemniej. Na termometrach jutro od 18 stopni na północy do 20 w centrum i 23 na południu. Dziś na większe pogodowe rewolucje nie mamy co liczyć. Na niebie przeważa zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach widzimy od 15 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, 20 w Poznaniu i 22 we Wrocławiu i Wałbrzychu.
1: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam. Siemacie, w RMF Max z wami Fioas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na dzień dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry. Max.
2: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
14: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
15: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

Piękny kawałek sprawił, że usłyszał o nim cały świat. To Sombr w RMF Max. Dlatego warto do niego wracać. A gdy wrócicie z dłuższego urlopu, co zrobić, żeby toaleta brzydko nie pachniała? Słuchajcie, właśnie czytam, że jest jeden genialny trik. Bardzo prosty. Wystarczą fusy po kawie. Przydatne są nie tylko w ogrodzie, w toalecie również. Wsypując fusy po kawie do toalety przed wyjazdem, po powrocie cieszycie się zapachem. No może nie espresso, ale przynajmniej nie ma tego kiepskiego. Warto sprawdzić, ale też trzeba pamiętać, by pierwszym wejść do łazienki po powrocie i to spłukać, bo jeśli ktoś nieuświadomiony zajrzy tam przed wami, kolor może być mylący. Róbcie głośniej, to Bledka w RMF Max. Może

0: Hughes, brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie, zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie, tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek. Teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha. Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 6 dni, a na bardziej wakacyjną aurę za oknem będziemy mogli liczyć już od czwartku, choć już jutro zrobi się przyjemniej. Na termometrach jutro od 18 stopni na północy do 20 w centrum i 23 na południu. Dziś na większe pogodowe rewolucje nie mamy co liczyć. Na niebie przeważa zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach widzimy od 15 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, 20 w Poznaniu i 22 we Wrocławiu i Wałbrzychu.
0: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: baby, I'm a fireball.
1: Przy tym kawałku znikają smutki, to Pitbull w RMF Max, jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie Szyfr do Wygranej. Taka kasa czeka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327, hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz. Wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
1: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie w całym kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na przejaśnienia według synoptyków też możemy miejscami liczyć. Może też przelotnie padać, na przykład w Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy i Olsztynie, a także na Podlasiu. Na termometrach od 15 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, 20 w Poznaniu i 22 we Wrocławiu. Od jutra zrobi się cieplej, a w piątek możemy spodziewać się nawet 30 stopni.
1: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Milki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie tu fioła, zwitajcie i wszystko gra w RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milki, Just the Way You Are.

prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu toś z bezcłówki schować pod kiltem?

odpręża. Przez 3 minuty Bausa i Magnetic w RMF Max, a teraz będziemy chwalić, no bo jak jest za co i kogo to chwalić trzeba, proszę bardzo. Harcerska Orkiestra Dęta Tczewa jedzie po zwycięstwo do Meksyku. Podczas World Marching and Show Band Championships będą reprezentować Polskę. 60 młodych muzyków zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. Jadą po zwycięstwo do Puebli w Meksyku. Mocno trzymamy kciuki, choć nie powiem, nie znam twórczości, to trzeba przyznać, cieszy, że mamy choć jakąś reprezentację w Meksyku w tym czasie.

0: mama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Na niebie w całym kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na przejaśnienia według synoptyków też możemy miejscami liczyć. Może też przelotnie padać, na przykład w Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy i Olsztynie, a także na Podlasiu. Na termometrach od 15 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, 20 w Poznaniu i 22 we Wrocławiu. Od jutra zrobi się cieplej, a w piątek możemy spodziewać się nawet 30 stopni.
14: Hity na maksa.
13: RMF Max.
14: RMF Max.

0: przez 3 minutki gdzieś tam wysoko, bardzo wysoko lataliśmy z głosem Beyoncé po niebie. Ale jeśli lubicie podniebne podróże, to was zainteresuje. Na to właśnie turyści czekali. Koniec z płatnym bagażem podręcznym. Osiągnięto porozumienie w tej kwestii. Tanie linie lotnicze również potwierdzają, choć straszą, że tani bagaż podręczny może sprawić, że tanie bilety nie będą już takie tanie. No ale jak to mówił wielki wieszcz, nie strasz, nie strasz. Walizkę dobrze mieć pod ręką, a najlepiej to taką pełną kasy, którą ja mam w studio, to ty dzisiaj możesz się do niej dobrać. W środku jest 25 tysięcy złotych, a ja tylko podpowiem, że po 15 będę miał dla was bonus, którego przegapić byście nie chcieli, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że teraz gram dla was nowość.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Bo nowości w RMF Max macie najwięcej. Fukaj, Liwka i Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: Parasole mogą się jeszcze dziś przydać. Przelotne opady deszczu synoptycy prognozują na Pomorzu, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i na Podlasiu. Tam też lokalnie możliwe są burze. W pozostałej części kraju padać nie powinno. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam 22 stopnie, 21 kresek pokazują termometry w Krakowie i Rzeszowie, 20 w Poznaniu i Gorzowie, a 19 w Szczecinie, 18 w Trójmieście i 17 w Zakopanem.
1: Gęściej na drogach, bo już po trzeciej.
2: Hity na maksa.
1: Siemanko, tu Fiołas, witam w RMF Max. Już za 6 dni, najdłuższy dzień w roku. Choć wielu powie, że najdłuższy to ten w robocie, ale tutaj możemy pomóc. Hitami wspieram was najmocniej. Anima i Joy na dzień dobry po 15.
3: RMF Max.
1: Warto być blisko, bo już zaraz będę miał dla was bonus w grze o dużą kasę.

0: by pracowali ze sobą częściej, Alok i Kialit, no bo wychodzi im to świetnie. W RMF Max Dive Into Me. Tymczasem ja obiecałem wam bonus. Wiem, obiecałem. W końcu dzisiaj wygrać można nawet 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No ale co z tym bonusem? Sam czekam. Gdzie jest to info? Z góry miało przyjść. Ile razy? O, proszę, mam. Kochani, jest dobrze. Teraz jeden SMS mnożony jest 850 razy. Każdy max razy 850. Wystarczy wysłać go na 7327. Teraz za 3,69 wchodzicie do zabawy raz i to wystarczy do wzięcia 25 tysięcy złotych. A każdy max teraz razy 850. Pomyślcie, że wy możecie być na urlopie, gdy tego lata remont będzie robił się sam. Ta kasa może w tym pomóc. 7327. Teraz wyślij hasło max.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Let's go.
12: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

0: Ciężko o tę przestrzeń, jeśli człowiek chciałby wszystkie mecze mundialu zobaczyć. Dzisiaj już dwa remisy za nami. A co dalej? Mistrzowski flash sportowy. Z nami cały czas jesteście na bieżąco.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na mundialu dzisiaj prawdziwy piłkarski hit. Wieczorem starcie Francji z Senegalem. Faworytem trójkolorowi, którzy nadal są wicemistrzami świata, a których reprezentacja naszpigowana jest wielkimi gwiazdami. Mbappe, Dembele, Doué, Kante czy Michael Olise mogą budzić respekt, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
2: Ten zespół ewoluował, zaczął grać coraz bardziej ofensywnie. Zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise. To jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: No ale trzeba go jeszcze wykorzystać, a z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Jedno jest pewne, to będzie widowiskowe starcie. Rozpocznie się o 21:00 o północy. Irak zagra z Norwegią. O 3:00 w nocy mecz Argentyna-Algieria. To spotkanie posędziuje Szymon Marciniak.

0: Nikt jak ona nie potrafi robić mundialowych hitów. Shakira i Burna Boy w RMF Max. Udziela się mundialowy klimat, co? A może by tak rzutem na taśmę wybrać się na drugi koniec świata i zobaczyć kilka spotkań? Mając dodatkowe 25 tysięcy, to możliwe. A tę kasę zgarnąć w RMF Max można już po 16. Ja tylko przypomnę, że jeszcze chwilę do za 10 czwarta w zabawie szyfr do wygranej. Zgłaszając się raz, wasz SMS mnożony jest 850 razy. Hasło Max ślecie za 369 na 7327. Każdego Maxa, jeszcze moment, mnożę 850 razy. Jeszcze zdążycie się załapać. 25 tysięcy czeka. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Parasole mogą się jeszcze dziś przydać. Przelotne opady deszczu synoptycy prognozują na Pomorzu, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i na Podlasiu. Tam też lokalnie możliwe są burze. W pozostałej części kraju padać nie powinno. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam 22 stopnie, 21 kresek pokazują termometry w Krakowie i Rzeszowie, 20 w Poznaniu i Gorzowie, a 19 w Szczecinie, 18 w Trójmieście i 17 w Zakopanem.

EDM-owa reprezentacja prosto z Holandii, czyli Juste, Jack Stein i Jon w RMF Max. Tymczasem reprezentacja, ale Norwegii, swój pierwszy mecz na mundialu od 98 roku zagra dzisiaj w nocy. Będzie mierzyć się z Irakiem i właśnie dlatego norweskie Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę, by jutro dzieciaki mogły do szkoły pójść później. Ustawowo jutro wszyscy później idą do szkoły, bo w nocy gra reprezentacja. Powiem wam, że nawet jeśli nasi mieliby pojechać tylko po mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, to dla ustawowego późniejszego wstawania warto było się jednak zakwalifikować. A może nie? A może właśnie dlatego teraz śpimy spokojnie? Dawid Podsiadło w RMF Max, a za moment Calvin Harris.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: W nocy synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach od 7 stopni w Olsztynie, 8 na Podlasiu, 9 w Trójmieście i Szczecinie, a pomiędzy 10 pokażą termometry w Koszalinie. W Poznaniu 8, a w Warszawie 9 stopni. W pasie południowym od 11 do 13. Tam będzie najcieplej.
4: Po 16 same piękne dźwięki. Trzask zamykanych drzwi od zakładu. Olivia Rodrigo w RMF Max. Siemacie, tu Fiołas. Zostaje do 17. Don Omar to za moment, będzie też Bledka. No i w tej godzinie rozdawać będę nawet 25 tysięcy złotych. Bądźcie blisko RMF Max.

a my lubimy jej głos. To Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Tylko że jak ktoś głos zabiera, to jeszcze fajnie, jak ma coś do powiedzenia. A w internecie to różnie z tym bywa. Dlatego też teraz polski Sejm przyjął już parę dni temu ustawę o penalizacji patostreamingu, czyli patostreamerzy teraz będą musieli już liczyć się z wyrokami, w zależności od tego, jaki content będą w internecie promować. No fajnie, fajnie, bo to w sumie nawet dobra decyzja. Problem w tym, że gdzie teraz my Sejm Flixa będziemy oglądać? Bo w końcu prawo chyba równe jest dla wszystkich, prawda? Prawda? Szwedzka mafia.

Oj, coś czuję, że ten refren to tak grupowo będzie można w odpowiednich warunkach śpiewać. To nowość David Guetta, Alok i Run Run River. Bardzo rytmiczny kawałek. Another i 45 Ultra wpadają już za moment, ale co najważniejsze, za moment ktoś będzie miał szansę dobrać się do walichy, którą mam w studio. Za moment finał zabawy szyfr do wygranej. W środku jest 25 000 złotych.

0: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
2: Daniel.
1: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
2: W łóżku z kotem, bo został zrobaczony i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
1: To słuchaj, to może ja wiem, jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
2: Zdecydowanie.
1: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu 3 i spróbować wyciągnąć pełne 25 tysięcy, albo mogę ci kolejną cyfrę odkupić i trochę sobie wtedy zadanie ułatwisz. Co wybierasz?
2: Odkupić kolejną.
1: Okej, za tę drugą cyfrę 8 tysięcy złotych bym wyciągnął z tej walizki. Co ty na to?
2: A jestem za 4 tysiącami.
1: No to ja proponuję 6.
2: No to w połowie drogi się spotkajmy, 5.
1: Do skutku, dobrze, niech będzie. 5, klepię 5, wyciągam ją z walichy, zostaje 20 tysięcy. Druga cyfra to 2. Masz 9, 2, 20 tysięcy w walizce i 2 możliwości. Albo od razu podajesz 2 kolejne cyfry, albo jeszcze 1 odkupujesz.
2: To jeszcze odkupię.
1: Jeszcze odkupisz, no dobra. 3 cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
2: Dobra, 15.
1: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, 3 cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
2: 6.
1: 6. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
2: Moja ulubiona.
1: 9206. Tak wbijamy, Daniel, tak?
2: Tak.
1: Sprawdźmy.
3: Szyfr niepoprawny.
1: A niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje, a tak 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału. Dzisiaj leci do ciebie 5 stówek masz. Gratki.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17 bilety na Strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła z Piona, hej!
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

nocy synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach od 7 stopni w Olsztynie, 8 na Podlasiu, 9 w Trójmieście i Szczecinie, a pomiędzy 10 pokażą termometry w Koszalinie. W Poznaniu 8, a w Warszawie 9 stopni. W pasie południowym od 11 do 13. Tam będzie najcieplej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Będę był to restaurantem.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
9: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

0: W RMF Max szybko o tym, co ważne. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Rząd przyjął projekt ustawy, która będzie pozwalać na zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. To w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. 29-latek w ubiegłym roku pracował w trzech placówkach przez średnio 11 godzin dziennie i miał zarobić 1 600 000 zł. Co konkretnie ma zmieniać ta ustawa?
1: Nowość polega na tym, że dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim Szpitalu Południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji. Z aktualnych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 000 zł i to są dane tylko na podstawie jednego miejsca zatrudnienia.
0: Informował Michał Dobrołowicz. Teraz Poznań. Wotum nieufności mieszkańców dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swoje działania określił mężczyzna, który podczas sesji Rady Miasta rzucił ciastem w prezydenta Poznania. Jaśkowiak uważa, że incydent miał podłoże polityczne.
2: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli. Te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam i to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
0: Mówił Jacek Jaśkowiak. W związku z atakiem na prezydenta zatrzymane zostały dwie osoby. Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet ostatecznie wycofał się z rynku krajowych przewozów kolejowych w Polsce. Pociągi konkurenta PKP Intercity nie będą już kursować do Warszawy, Krakowa, Poznania czy Trójmiasta. To jeszcze szybko schodzimy pod wodę. Spora część Bałtyku zbadana. Pod lupę wzięto 900 km kwadratowych dna. Badano ten obszar pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych. Sprawdzono 4 newralgiczne lokalizacje w rejonie wraku statku Franken, pozostałości wraku statku Stuttgart, Głębię Gdańską oraz Rynnę Słupską.
3: Wychodzą pochodne iperytu, pochodne innych gazów bojowych, środków trujących. Tu widać ewidentnie, że natura zaczyna po prostu pracować. Albo, i tu znak zapytania bardzo wielki, te nośniki środków trujących w postaci beczek na tyle się zagnieździły pod dnem, że nie mamy do nich dostępu. Monitorowanie sytuacji, co się dzieje na dnie morskim, powinno się realizować. Wiemy, co leży. Natomiast takie badania szczegółowe powinny być prowadzone cały czas.
0: Mówił Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdyni. Przypomnijmy, badania prowadzone były od kwietnia 2025 roku.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Na zachodzie Polski wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale synoptycy zapowiadają też duże rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Po zmroku temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Cieplej na wybrzeżu i południu kraju, tam okolice 13-14 kresek. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W górach zdecydowanie silniejsze podmuchy. Tam porywy wiatru będą się rozpędzać do 60 km na godzinę.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
6: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
5: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
6: Może nie pedałowałaś?
5: Nie, no pedałowałam właśnie.
6: A
5: po prostu.
6: To nie, taki mam wiatr. Nie mam więcej hipotez.
5: Bo Michał Siwek,
6: dzień dobry.
5: Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
6: Pedałujemy w kierunku 20 przez promenadę Bęgerów.
5: Nic więcej nie dodam, pięknie powiedziane.

0: Moja ulubiona piosenka Rihanny. To tak śpiewają w refrenie, nie?
1: Troszkę tak jest, ale to też jest moja ulubiona piosenka Rihanny. Zobacz, ile mamy wspólnego.
0: Nieprawdopodobne, jedną rzecz.
1: To, nie no, trochę więcej by się znalazło. Disturbia za nami w RMF Max. Pytanie do was teraz. Nieco mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
0: Wyjście.
1: Znak wyjścia. A może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
0: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę Messengerem na RMF Max i co nastąpi później? My siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
1: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże Messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
0: Tymczasem Dawid Podsiadło i na błysk. Jest 17:10.

0: chillowy vibe. Milky, Just The Way You Are w RMF Max, 19 po 5. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuję dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let Me Be In Your Arms.
6: Hot Bands Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max cały czas na bieżąco. Krzysiu Chwaliński już z nami. Cześć.
1: Trzymamy na tych wszystkich wydarzeniach rękę Krzyśka oczywiście. Jest 17.32, zapraszamy na tę najnowszą porcję informacji zza oceanu. Ameryka, Meksyk, Kanada. Co się tam dzieje, Krzysiu, słuchamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. Na dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
4: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać, sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
3: Podkreślał Szymon Marciniak, spotkanie o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią. A
1: przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
3: Tak jest.
1: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. Polska gola.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. I jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda, no i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej, fajnie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Lepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Na zachodzie Polski wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale synoptycy zapowiadają też duże rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Po zmroku temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. Cieplej na wybrzeżu i południu kraju, tam okolice 13-14 kresek. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W górach zdecydowanie silniejsze podmuchy. Tam porywy wiatru będą się rozpędzać do 60 km na godzinę.

0: Ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej.

0: To jest moje ulubione UETTT, jakie można usłyszeć przed godziną 18. Za 6 minut 6 będą ważne wiadomości we Fleszu, no a potem zabawa, słuchajcie, bo bilety na strefę 57 są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: Ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to jest inna sprawa.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha. Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Zaczynamy Flash RMF Max. W nim błyskawicznie o tym, co ważne i ciekawe. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Znalezienie noclegu na kilka nocy w Barcelonie może być nieco trudniejsze. Za 2 lata w stolicy Katalonii nie będzie już krótkoterminowego wynajmu turystycznego. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
3: Właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy. Będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
2: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie. A teraz uwaga, mieszkańcy Krakowa. Most Kotarski idzie do remontu. Pierwszy etap pracy ruszy 22 czerwca. W wakacje pojawią się duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Nasz reporter wie, co trzeba naprawić.
4: Zniszczone nierówne dylatacje, miejsca, które most łączy się z resztą świata, to one są powodem hałasu, kiedy przejeżdżają przez nie samochody. Drogowcy również wymienią asfalt, ciągi pieszo-rowerowe i oświetlenie. No i tak, od poniedziałku do 28 czerwca przed mostem budowane będą przejazdówki przez torowisko. 29 czerwca panowie w odblaskowych kamizelkach zabiorą się za część mostu od strony Dąbia, a w sierpniu od strony Kazimierza. Samochody w czasie tych prac będą przerzucane z jednej jezdni na drugą. Do dyspozycji, co za tym idzie, będziemy mieć po jednym pasie w każdą ze stron.
2: Informował reporter RMF Max Przemek Błaszczyk. W rywalizacji o tytuł mistrza Polski między Orlen, Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa. Remis 2-2. Przed nami kolejne starcie w Orlen Basket Lidze. Ostatnie spotkanie niestety stołeczni wypuścili. Wynik 73-85.
5: Najważniejsza jest gra bez piłki. Oczywiście wszyscy patrzymy, gdzie jest piłka, wszyscy patrzymy na pick and roll, ale jak gramy bez piłki, to kreujemy sobie pozycję. Kreujemy pozycję też dla zawodników, którzy mają piłkę w rękach. I to było, wydaje mi się, kluczem.
2: Podsumowywał trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Mecz numer 5 odbędzie się w Warszawie.
0: To jest RMF Max.
2: Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Na jakim etapie są prace nad tą produkcją?
6: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że 2 duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie. Więc oczekiwania są ogromne.
2: A informowała o tym wszystkim Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Co w prognozach pogody na jutro? Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami wzrastać będzie do dużego. Miejscami mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, a lokalnie na południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich przez około 20 stopni w centrum do 24 kresek na południu i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni.

0: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka, jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
1: Nie można, nie ja się zgadzam.
0: Bo to wyjmujesz, potem wstrząsasz. I no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
1: Biedny. No. Ale tak, ja się podpisuję pod tym. Ewentualnie zamiast mojego palca może być też depnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
0: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało. Już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo, tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie, to musi być po prostu no, fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać, na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju.
1: Tak.
0: O dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście, The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie. Jak pachnie chlor? I najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Sad Girls to Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max 19 po 6. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos, a nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radio turnieju The Chlor,
0: ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, witam. Skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No i przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek, zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie: akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału? Bo zegar może wystartować w dowolnej chwili.
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane. Takie
1: co?
2: Makarony są na wodę. Rękawiczki, takie baloniki.
0: A, rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki.
1: O, ratownik też by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie.
1: Też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety do Strefy 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
6: Hot Bands Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
7: Like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Mistrzowski flash sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au! Krzysiu Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na Mundialu, ale nie tylko.
3: No sporo się dzieje, bo do Mundialu wchodzi Francja, aktualnie wicemistrzowie świata. Przeciwnikiem trójkolorowych dziś Senegal. Kibice Wist Rutherford w okolicach Nowego Jorku już przygotowani na wielkie widowisko. Na stadionie jest też Paweł Żuchowski.
4: Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
3: Mecz o 21:00. Po 40 latach na Mundial wraca Irak. W swoim pierwszym meczu zmierza się dziś z Norwegią, w której gra m.in. napastnik Manchesteru City Erling Haaland. Iraccy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom. Starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3:00 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabiego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca, jest nim także Francuz Hervé Renard.
0: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki.

0: Somber, pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma, no to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje, a ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe, nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: To jest siwek explaining, no?
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Co w prognozach pogody na jutro? Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami wzrastać będzie do dużego. Miejscami mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, a lokalnie na południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez około 20 stopni w centrum, do 24 kresek na południu i na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-zachodni.
5: You make me feel alive again.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie.
0: Shakira i Ships Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. I tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Teraz proszę się skupić, czy ktoś serial ogląda, czy nie. W Korei. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak.
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy i modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem. A co dokładnie w najbliższej okolicy, to w prognozie sprawdzimy za chwilę.
1: Czyli jak temperatura przekracza 3 dychy, to ją też łupie w plecach?
0: Mam nadzieję, że jest sprawiedliwie wtedy przynajmniej. Bo jeśli pogoda może co 15 minut być niestabilna i się zmieniać, to ja chyba też, prawda?
1: Tak.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: swój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W RMF Max krótko o tym, co ważne. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Na początek o tym, że Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Dokument został wynegocjowany już w ubiegłym roku, ale odraczane jego przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa. Czy ta umowa jest korzystna dla Unii?
3: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal, oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gróźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii.
2: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borgnion, umowa będzie obowiązywać do końca 2029 roku. Z powodu protestów referendalnych termin wyborów prezydenta Krakowa przesuwa się z sierpnia na połowę września. Sąd musi się zająć jeszcze ostatnim protestem.
4: Sąd powinien rozstrzygnąć protest, który został złożony. Zostały złożone trzy protesty, w stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci.
2: A co mówi prawo o dacie wyborów?
4: Gdyby patrzeć tak na przepis wprost, to on mówi o tym, że wybory powinny być zarządzone w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny, czyli tak naprawdę od ogłoszenia wyników referendum, co by skutkowało tym, że powinniśmy się spodziewać pod koniec sierpnia. Ale słyszałem, że tutaj są też inne interpretacje i nie mnie je oceniać. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się też daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
2: Wyjaśnił Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Teraz Trójmiasto. Leczenie i diagnostyka onkologiczna będzie łatwiej dostępna i dokładniejsza. W Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni otwarto pierwszą w mieście pracownię PET. Pacjenci skorzystają z badań od lipca. W jakich sytuacjach ta nowa metoda znajdzie zastosowanie?
5: Możemy pewne procesy, szczególnie w onkologii jest to cenne, wykrywać bardzo wcześnie. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty tych nowotworów. Możemy monitorować skuteczność leczenia na poszczególnych etapach. Również tu, w takim ośrodku jak nasz, gdzie jest też silny ośrodek radioterapii, ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii. To podstawowe rzeczy. Do tej pory mieliśmy tutaj tylko jeden ośrodek dysponujący PET-em Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Mówił Krzysztof Łuka, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalach Pomorskich. To jeszcze sport. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech. Pokonał Rosjanina Andrija Rublowa i w drugiej rundzie zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
2: Dziś po zmroku na zachodzie i południu Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 7 do 11 stopni cieplej na wybrzeżu i południu kraju, tam do 13-14 kresek. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, w górach zdecydowanie silniejszy. Jutro na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami będzie wzrastać do dużego, no i wtedy możliwe przelotny deszcz i burze.
6: O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
7: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy wam dziś dostarczymy.
6: Ale nie więcej.
7: Ani odrobinę więcej.
6: Ani, to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Anna Borycka.
7: Michał Siwek.
6: No i on.
7: To jest Teddy Swims.
6: Mister
7: nie jakiś
6: Know
7: tam
6: it all.
7: On. On ma imię, wiesz?
6: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Du-du-du-dum.
2: Tak jest... po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest, to będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć. Gramy hity na maksa. Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Skunks grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial, i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale na razie zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
1: Max. Zagadka.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie nie pogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też nadzieję. Sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać. A z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21.00 drugi mecz grupy I. Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24.00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J. Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią. I ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracodawcy za niestawienie się o poranku w pracy?
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no?
2: Tak jest.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To opieki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny, ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży. Bo to jest zabawa, wpisujcie miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max. Krzysiek wpisał Zagnańsk Świętokrzyskie. No i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagnańska jesteś i co ciekawego o Zagnańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy?
2: Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie. Ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagnańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak,
1: tak, to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagnańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: Że tak powiem, ma się znajomy w straży, to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagnańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak. To jest prawda. Zachełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagnańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, nie, Duma Zagnańska, od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Dziś po zmroku na zachodzie i południu Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 7 do 11 stopni cieplej na wybrzeżu i południu kraju, tam do 13-14 kresek. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, w górach zdecydowanie silniejszy. Jutro na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami będzie wzrastać do dużego, no i wtedy możliwe przelotne deszcz i burze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta. Zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. Mhm. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja, Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża graba. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: Cały czas słuchacie RMF Max, Piotrek Świderski po tej stronie. Dobry wieczór, witam i jak zwykle o tej porze zapraszam was na Tour de Club. Co ciekawego dziać się będzie na klubowo-festiwalowej mapie Polski? No to zaczniemy sobie od stolicy, gdzie już jutro na stadionie Legii Warszawa odbędzie się koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, a w sobotę w tym samym miejscu jubileuszowa odsłona State of Trance, celebrująca 25-lecie projektu Armina van Burena. Jak już jesteśmy w Wawie, to od razu sprawdzimy, co w sobotę szykują w klubie Explosion. Tutaj na sali dance zagra zespół Diadem, a na klubowej mocne bity serwować tego wieczoru będzie DJ Bronek. Start tradycyjnie o 21. Bardzo dobrze zapowiada się też imprezowo wieczór w Poznaniu w klubie Pacza. W sobotę za starami dobre bity kleić tam będą DJ Milkwish, Mary W. oraz Andy Mile. Początek o 22. No i jeszcze przypominajka, że 26 czerwca na rozpoczęcie wakacji będziemy w Wadowicach na Lecie na Maxa. Zagrają tam m.in. Grzegorz i Mortal.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Francuzi, czyli nadal aktualni wicemistrzowie świata, złoci medaliści z 2018 roku i aktualni kandydaci do tytułu, za godzinę rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2026. Przeciwnikiem Senegal, z którym trójkolorowi grali już na Mundialu i nie wspominają tego meczu dobrze.
2: W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na mistrzostwach świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytuł.
1: Przypominał Wojciech Marczyk. To było dawno temu, mówi trener Francji Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem. Mimo że nie grałem, to oglądałem ten mecz. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Ja już odliczam. Przedostatni wtorek przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas. Wasze ulubione hiciory, nowości. Już na wakacje będzie też premierowo Ariana Grande w tej godzinie, której może jeszcze nie słyszeliście. A zestawienie otwiera dzisiaj nam DJ Ale Farben. Pozdrawia z Berlina. To jest jego numer Body Talk.

0: Ellie Goulding premierowo w tym tygodniu, jej Black Prada Dressed. Ellie zaczynała swoją karierę nie tak jak większość gwiazd i gwiazdeczek ostatnio, czyli nie w internecie, bo zanim zdobyła światową sławę, uczyła się gry na klarnecie i gitarze, a własne piosenki zaczęła pisać już jako nastolatka, czyli umiejętność gry na czymkolwiek jeszcze się przydaje, jakby co. Nie wiem, czy potrafią na czymś grać Gibbs, Kukon i Jonathan, ale potrafią robić dobre bity. Ty masz to dzisiaj dziewiątka.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hopbend jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hot Bands w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym. Tego im życzymy. To Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz jedna z premier tego tygodnia. Ariana Grande. Słuchajcie, jej brat oficjalnie stwierdził głośno, że Ariana Grande to jest najlepsza piosenkarka na świecie. Kto się zgodzi w komentarzach? Ariana Grande premierowo w RMF Max, tak na wieczór. Hate that I made you love me.

0: Realu, tak więc piosenka piłkarska raczej nam się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. No trochę szkoda, że nie możemy kibicować biało-czerwonym, ale są Polacy na stadionach. No i Robert Lewandowski był ostatnio w Chicago podziwiać najlepszych piłkarzy. Oczywiście prawie tak dobrych jak Robert. My też odliczamy najlepszych. Lista Hot Bands, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Wiktor Waligura.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara?
2: No.
3: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
1: Dla ciebie 500 zł.
2: Dziękuję w takim razie.
0: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind me, shake it to the max.

to dowód na to, że nie możemy omijać imprez karaoke, bo może ktoś ze znajomych, może ty masz talent. Cameron Whitcomb też śpiewał na karaoke. No i w końcu przyjaciele powiedzieli: hej stary, masz talent, weź się gdzieś zgłoś. No to się zgłosił. I jest tu w poczekalni listy Benz, Cameron Whitcomb, Whitcomb Kanada w numerze Kingdom of Fia. Był w amerykańskim Idolu i teraz może być na szczycie w Polsce. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę zestawienia, a tutaj wciąż z nami Tame Impala, ale w remiksie Jenny Dracula.

Mogło być California 11 albo Massachusetts 15, a jest Alabama 10. Do tego latamy w tym tygodniu nasz klubowy importaż ze Stanów. Moonlight i Fordo, Alabama 10 czeka na debiut może jutro. RMFmax.pl jeszcze dzisiaj przed miejscem pierwszym w poczekalni nowość od Robina Schulza, a my otwieramy już pierwszą trójkę. Tutaj Roxy w bardziej energetycznym wydaniu. I jeszcze White, już tak wysoko, już trójka. Chciałam ciebie więcej.

mówcie co chcecie, ale ja tutaj słyszę When Love Takes Over Davida Guetty, jak nie jak tak. Czekam na wasze komentarze, czy ktoś też to usłyszał. Robię Schulz i Barbs, świetna nowość, którą polecam wam na słoneczne dni i na te upały, które przed nami. Better Times, głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej. Dwójka należała do Holle.

Trendów, another, house, talk to you. A na miejsce pierwsze wraca ten duet. Po latach ponownie jedynka także w Polsce. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Najwięcej waszych głosów na hop dla Beauty and the Beat. RMF Max. One.

0: Polish Believers mogą świętować Justin Bieber, Nicki Minaj. Ponownie najlepsi w Polsce, Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max. Wracam z ciekawymi nowościami i z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Cały czas słuchacie RMF Max, Piotrek Świderski po tej stronie. Dobry wieczór, witam i jak zwykle o tej porze zapraszam Was na Tour de Club. Co ciekawego dziać się będzie na klubowo-festiwalowej mapie Polski? No to zaczniemy sobie od stolicy, gdzie już jutro na stadionie Legii Warszawa odbędzie się koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, a w sobotę w tym samym miejscu jubileuszowa odsłona State of Trance, celebrująca 25-lecie projektu Armina van Burena. Jak już jesteśmy w Wawie, to od razu sprawdzimy, co w sobotę szykuję w klubie Explosion. Tutaj na sali dance zagra zespół Diadem, a na klubowej mocne bity serwować tego wieczoru będzie DJ Bronek. Start tradycyjnie o 21:00. Bardzo dobrze zapowiada się też imprezowo wieczór w Poznaniu w klubie Pacza. W sobotę za starami dobre bity kleić tam będą DJ Milkwish, Mary W. oraz Andy Mile. Początek o 22:00. No i jeszcze przypominajka, że 26 czerwca na rozpoczęcie wakacji będziemy w Wadowicach na Lecie na Maxa. Zagrają tam m.in. Grzegorz Chyrzy i Mortal.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
2: Czy de facto, jak teraz z taką Francją, Bebo, ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
1: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki i będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i doktorem Dre i jeszcze ze Snoop Dogiem. Zarobiłby na trasie 100 milionów dolarów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem, ale nie słychać. No na pewno nie w tym numerze. Houdini.

Idziemy też bardzo o męskiej grani orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co. Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy

0: Dance and Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, ale co trzeba od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, jak się pisze Grzeg Żółka, bo ja to chyba muszę sobie przypomnieć. Zapraszam was teraz, za chwilę Ed Sheeran, wróci też Purple Disco Machine ze swoim house'em.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: tego numeru tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spritz, Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. No właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni. Taka nuta w RMF Max.

0: Dawida, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hot Bands? Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do House'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

Soczysty beat, Mistrz House'ów, Bobsy, Clary Kai za nasze nowość I Can't Wait. Na co jeszcze nie możecie się doczekać? No na pewno na wakacje, spoko, jeszcze dwa wtorki i będziemy już na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Ja się też nie mogę doczekać tego przesilenia, najdłuższego dnia w roku. Szkoda, że w listopadzie tak nie może być. No ten dzień to miał prawie 17 godzin, wyobraźcie sobie. Byłoby fajnie, gdyby tak było też w listopadzie, prawda? A kto nie może się doczekać wspólnej trasy, bo pewnie będzie, Dawid Podsiadło i Sobel zapowiadają, że będzie wspólna muzyka. Sobel teraz w RMF Max.

Mistrz Przeróbek Drenchill, czekamy na jego kolejne remiksy, a ja mam dla was nowość. To Gracie Abrams, dziewczyna, która zaczęła publikować własne piosenki już jako nastolatka, zdobywając pierwszych fanów właśnie dzięki nagraniom, które udostępniała w internecie, zanim podpisała wielki kontrakt i zanim zaśpiewała przed koncertem Taylor Swift. Gracie Abrams, nasza nowość wieczorowo, Hit the Wall.

Wieczorne bity od ekipy Rudimental. Polecam na podróże małe i duże właśnie, kto myśli o wakacjach. Podobno najbardziej popularnymi kierunkami późnych wakacji Polaków są takie kraje jak Grecja, Turcja czy Tunezja. Ale po co komu? Egipty, Tunezje, wypoczynek na działce, wiadomo, najlepszy. W szczególności, że idzie do nas poprawa pogody. Tak, leci ciepłe powietrze z Afryki. No i u nas też będzie słoneczny hicior. Za kilka minut nowość, jaką przynosi na wakacje Hurzel.

Oskar Zems, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie, szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych afrohausów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim afrohausy, tutaj bardziej hausy. Hurzel Ultra na T, polecam wam ten beat, Moving to the Sun.

Numer, do którego tańczy świat, od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi, albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: Naša novosť Teddy Swims vráca jesť už na liste kompenci jeho Mr. Know-It-All. Teddy Swims je to taký človek orchestra, bo za ním odniel svoj światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po souli, R&B, zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami, za chwilę aktualna jedynka na liście kompenc rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrot o mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: I po reklamie.

Nie tylko kluby, festiwale, ale także stadiony zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Getty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Getty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Asi nasza kolorowa bryska, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato na Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach. Ostatnio bawiliśmy się w Malborku. Przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki, Grubson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl z zaproszeniem do Wadowic. Już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość, chce więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Good Boys, Daya i Albi. Taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomości dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli. Zrobili jakiś obrusik.

Przeciwko snom. Znowu myślę o tobie. Ty przy ognisku lecichwitłeś. Gaśnie już tę nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no, na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej, niewidzialna.

Taki klimat robi nam wieczorowo Metzner. Jego gotam w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje. A na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe? Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki się na, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.